0: Koma zinthu zina zimene simungaze mvetse ndizonena kuti nthawi zambiri pamene nyimbo yafikapo koma makhazo ati zakhala bwanjiso kodinu. Nthawi ya 5:20 5:30 zine nthawi kuti tibwere ndi nkhani za mchigawo cha Tete ndi zonjezerapo.
1: Nkhani za chigawo cha Tete ndi zonjezerapo.

0: zochitika kuniyasa ndi chigawo cha Tete.
1: Ndi nkhani za dziko lino, kunja, za masewero ndi chikhalidwe.

0: zochitika kuniasa ndi chigawo cha Tetem.
1: Ndi nkhani za dziko lino, kunja, za masewero ndi chikhalidwe.
2: Tamvera tu nkhani zimenezi kuchokera ku chigawo cha Niasa komanso chigawo cha Tete, nkhani zikulu zikulu posichidwa patibwera ndi nkhani komanso malipoti.